0: What's Up Windsor. W każdy wtorek o 20 oraz w sobotę o 12 rozpoczyna się nasz program radiowy What's Up Windsor. A porcję dobrej energii, fascynujących tematów dostarczą Wam utalentowane prowadzące Małgorzata Holec i Izabela Lech, czyli dynamiczne duo. Tutaj dzielimy się z Wami najnowszymi informacjami, ciekawostkami i fascynującymi historiami. Odkryjcie z nami tajemnicę Windsor. Dowiedzcie się, co słychać w lokalnej społeczności. Posłuchajcie inspirujących gości i dobrej muzyki. Stay tuned, Windsor 99.1 FM. Do usłyszenia!
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Witamy Państwa serdecznie 26 maja. Nasz ostatni program w maju. Wyjątkowy program, ostatni, ponieważ dzisiaj skupimy się na dniu, który celebrowała cała Polska.
2: Ale dzisiaj nie będziemy mówić o mamach idealnych, nie będziemy mówić o mamach lukrowanych. Dzisiaj będziemy mówić o mamach normalnych, zapracowanych, prawdziwych, czasem smutnych, czasem zdenerwowanych. Dzisiaj będzie o takich mamach. Zapraszamy do programu.
1: Za mikrofonami jak zwykle.
2: Małgorzata Holec.
1: Izabela Lech. Zapraszamy.